Ja dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chci

Dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i do początku ranicy z racjaj. Ale raniej zachlaniem u kalendar racji. Siądnia majem 6 lipienia, a u tojże dzień u 1253 chodzie Wielki Kniaź, Wielika Kniastwa Litowska Mindołch pryniał tytuł karala, karanowany był u Nowogrodku. U 1851 chodzie u Mieńsku narodził się Jan Kaluczyna, zaprawdnoje prozwiszcza Niesłuchowski, białoruski poet. U 1905 chodzie u wiosce Wielika Usa narodził się Piotro Chlebka, białoruski poet i naukowiec. A u 1941 chodzie w sowieckim NKWD pierad przychodem Niemca upad głębokim rozstrzelany a byli wiaźni Biareźwickiej turmy. Pieraważna szalanie. Wysłuchajecie na chwalach 98.1 u Białostoku i u Harodni, 99.2 u Bieraści i na sajcie racja.com, białoruska radioracja.

0: A wy słuchajcie Ranicy z Racja, 22 chwiliny zostaje co do 7 godziny u Polszczy i do 8 u Białorusi. U Białostoku i Tykocinie zawierzył się pierwszy festiwal przyrody i kultury Zielonomi, jaki na przeciągu 2 dzion objednał ekskursji, dyskusji, koncerty, teatralne postanowki, majsterklasy i siemiejne sustreczy. Powodle są organizatorki festiwalu Joanny Pachalki. Halona meta była nie tylko pokazać bohatcie przyrody Podlaszcza, ale i pomachczy ludziom odczuć osobistą odkazność za jeje buduczyniu.
1: Festiwal Natury, Kultury, Zielonomi organizujemy tutaj w Białymstoku po raz pierwszy i bardzo się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też, żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas. Wiemy też, że Podlasie to jest takie miejsce, w którym jeszcze ta dzika przyroda jest, jeszcze mamy wspaniałe parki narodowe, jeszcze mamy dziką przyrodę, mamy niesamowite rzeki, niesamowite lasy i tutaj ta natura i kultura się tak naturalnie po prostu przenikają i chciałyśmy to też pokazać, wykorzystać, podkreślić tą naszą lokalność i pokazać, że Białystok i w ogóle całe województwo podlaskie jest niesamowite tym miejscem, do którego warto przyjeżdżać.
2: Сам фестываль называецца зелёнымі, хаця мы зараз бачым, што ўжо толькі ў пачатку ліпеня многія дрэвы жоўтыя, і, можа быць, правільна было назваць фестываль жоўтымі. Як вы сама, спадарня Іанна, бачыце, наколькі зараз змены клімату ўплываюць на вакольнае асяроддзе, асабліва на Падляшшы?
1: No niestety właśnie cały czas zauważamy, że zmiany klimatu postępują. Mamy tutaj postępującą też suszę hydrologiczną i to widzimy. I też właśnie chcemy również na to uwrażliwiać, żeby pokazywać, że my ludzie jesteśmy też częścią przyrody, jesteśmy elementem tego ekosystemu i to, jaki jest nasz dobrostan, wpływa też na to, jaki jest dobrostan Ziemi i odwrotnie. I chcemy pokazywać, jak ważne jest też to, żeby świadomie podchodzić do środowiska naturalnego, żeby podchodzić z takiej pozycji właśnie bycia częścią przyrody, zauważać to i wprowadzać zmiany, starać się wprowadzać zmiany takie, które po prostu pozwolą nam zachować tę przyrodę na dłużej.
2: Jeden z ciekawych punktów sioletniego festiwalu to pokaz białoruskiego spektakla Bieżący 1915 u Tykocinie, jaki zawsze nabierają pełne zali, gdzie by go nie pokazywali. I ciekawe, że to odbywa się akurat przez festiwal Zielonymi i to podejmuje się prawdopodobnie pytanie nie tylko przyrody, ale i pytanie humanitarne. Człowiek u tej przyrodzie, Падляшчанін, які павінен быў пакінуць свае родныя месцы, вярнуцца пасля ў іх, даецца ознакі і сучасная праблема мігрантаў нелегальных, якія перакрошчваюць мяжу Беларусі і Польшы і блукаюць па лясах.
1: Так, так, так, бежанцы. Bardzo ważna historia, która powinna być cały czas opowiadana, przekazywana kolejnym pokoleniom. Cały czas są też ludzie, którzy pamiętają, którzy też usłyszeli to o tej historii z ust swoich bliskich, swoich rodzin. I to jest taka bardzo zakorzeniona tutaj w lokalności historia. Chcemy ją pokazywać. Chcemy też, żeby ten festiwal właśnie odpowiadał na takie lokalne kwestie, pokazywał je i dawał nam też taką przestrzeń i pole właśnie do rozmowy o tym. Zresztą osoby, które są uchodźcami, są cały czas wokół nas, tak? To jest temat też, który jest nam bardzo bliski, jest bardzo aktualny i to nie jest też tak, że ta historia się wydarzyła i się skończyła. To jest też jakaś część większej po prostu historii. Ona cały czas wpływa na to też, jak postrzegamy tutaj pewne kwestie, więc myślę, że warto opowiadać dalej, warto czytać książkę Anety Prymaki Onisz, no i właśnie zobaczyć również spektakl, który jest bardzo przejmujący.
2: Na фестывалі Зеленамі прынялі ўдзел і прадстаўнікі беларускай дыяспары, якія з задавальненнем шпацыравалі па горадзе і далучыліся да фестывальнай праграмы, каб паглядзець звіжэнскі лес, прыняць удзел у майстар-класах і паслухаць канцэрт.
3: І наколькі важны такі фестываль? Ці ёсць такой у Беларусі штосьці падобнае?
4: Ведаеце, што якраз такі няма. Я прыйшла так на разведку, скажу па сакрэту. Калі мы вернемся дамоў, будзем пераймаць самы харошы, самы лепшы, самы цікавы вопыт. Вельмі цікава. Нешта такого падобнага я не бачыла, ніколі не хадзіла. Я кажу, люблю экскурсіі, люблю вандроўкі, люблю новыя веды, люблю новую інфармацыю. Ўсё вельмі файна і класна.
2: Мы ведаем, што вы любіце лес Звіжанецкі, маеце некалькі гісторый звязаных з іх.
4: Так, справа ў тым, што я закончыла геаграфічны факультэт, то трошачкі нешта ведаю. Тая самая прыродная зона Беларусь, так як і Польша, вельмі падобная, абсалютна, можна сказаць, ідэнтычная прырода.
2: Такое пытанне, ці заўважаеце вы зараз, як змены клімату ўплываюць на тыя ж самыя дрэвы, як географ?
4: Ведаеце, што ўплываюць на дрэвы, ўплываюць на людзей. І я думаю, што вельмі хутка той час, калі палітыка градабудовання будаўніцтва будзе зменена у вялікіх гарадах, ну і сярэдніх, у розных гарадах Европы, в сувязі з такой, скажам, з змяненнем клімату ў горшы бок, больш гарачы клімат, больш такі кантынентальны, скажам, рэзка кантынентальны становіцца. І таму будуць, я ўжо чула, што такія ёсць пасылы, як у Іспаніі робіцца для барацьбы з з гарачынёй, там садзіцца вельмі шмат дрэў, раскідзістыя кроны, якіх будуць засланяць дарогі і будынкі, на 4 градусы змяншаецца тэмпература такім чынам, натуральным, прыродным. Кіслародавы, што будзе карэнным чынам змяняцца, канешна, урбаністычныя прынцыпы ўсіх гарадоў Еўропы, калі не хочуць, каб было столькі трупаў, як у Парыжу, напрыклад. Ну.
0: Да фестывалу Зеленоми, у якім прымала ўдзел нашая журналістка Вольга Сямашка, будзем вяртацца яшчэ некалькі разоў сёння ў раніцы з рацыяй. Яшчэ нават у гэтай гадзіне скажам пра спектакль «Бежанцы 1915».

0: Моя.
1: Каже сценарыст і драматург п'есы Роман Паўлоўскі-Фельберг.
2: Bardzo ważna tradycja ludzi mieszkających na Podlaszu. A tych, którzy nie wiedzą, ogromna migracja, niewyobrażalna. 3 miliony ludzi na początku I wojny światowej zostało przesiedlonych w głąb Rosji. I to wywarło wieloletnie, bardzo głębokie skutki, konsekwencje na ich życiu, na kulturze, nawet na architekturze.
3: 10 minut wszyscy chłopi pracujący w polu byli wraz z końmi, wazami, plugami na podwórku. Zrobił się lament nie do pisania.
4: Nastroje podgrzewają uchodźcy. Chłopi z terenów ogarniętych wojną, koczujący w lasach, wokół dworskich czworaków i we wsiach.
5: Pierwsza fala ruszyła! Z gubernii łomżyńskiej jedzie 80 tysięcy, z warszawskiej 70 tysięcy, z suwalskiej ponad 50 tysięcy. Do tego warto było wyjść w Częstochów w gubernialnej dokumentacji. Zakładałem, że to będzie kształt 2071 kopiek.
3: W chronikach wojennych i politycznych jest pełne zwrotów typu.
2: No jesteśmy, słuchajcie, na świętej ziemi. To jest najlepsza miejscówka w Tykocinie i w ogóle prawdopodobnie na Podlaszu, kulturalna, czyli salon pod Sowami, tak, który prowadzą Beata i Mirek Neumiukowie. Bardzo wielkie brawo dla was. Jest legenda miejska, że część tego materiału, z którego ta stodoła została zrekonstruowana, pochodzi z Kaniuk. Mocno związana z rodziną Neumiuków i super, że możemy to grać właśnie u nich w stodole.
6: Nie wiem, czy będziemy czytać, to już może po prostu niech państwo, którzy się zapisywali, wchodzą, nie? Czytamy? No dobra.
1: Сярод пастаянных гледачоў спектакля «Бежанцы 1915» і Яўген Шыквін, чыя дачка Марыя Шыквін выконвае адну з роляў у дадзеным спектаклі.
7: Ну, трэці. Вельмі важны. Мы калісьці в 15-м годзе зачалі публікацыі, і выставку такую вялікую зрабілі, якія там былі і фотаграфіі з бібліятэкі Амерыканскага кангрэсу. Мы выстараліся, і все было цікава. Тогды то аджыла тая гісторія, але яшчэ ну, в маём пакаленні то, што ёсць такія мы чулі от непасрэдна ад нашых, ад тых, каторы былі ў бежэнстве, але для маладых тут цікава, што іх тож цікавіць.
8: Лавонь вэнцэй не прыплываў до Козлік. Католік з сонседній всі пухлы прынесу папір. Выяўэм з кішэні, за ним го погребалэм, мові. Сын расклада, то немецкі довод особісты. За здзенча, з погляда ойчыц. Лавонь.
1: Кажа акторка спектакля «Бежэнцы 1915» Марыя Чыквін.
9: Як ваше адчуванне, калі ў залі сядзіць бацька, вы граеце такі спектакль, які, ў прынцыпе, ну, падрывае напэўна ўсе карані, здымае столькі праблем, пытанняў, і вы бачыце яго вочы ў залі.
10: Здэцыдаванне якось ще глэмбей адчува. Хоць хіба найглэмбей то было граць в Орлі, ва всі моїй бабці. Якось бабця Вера, то для мене та бабця Надзя в спектаклу. Так я собі тут тлумачу вевнутр, яко акторка muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia, więc gdzieś ten krajobraz Orli tam w tym spektaklu jest we mnie wpisany, bo to taka kraina mojego dzieciństwa. Że ten spektakl się mocno rozwija, też gramy go w Polsce, dziś był chyba 19 spektakl. Ale tu jakby taka nasza macierz, no bo tutaj żeśmy zrobili ojczyzna tygodzin tego spektaklu.
9: Ja, nakolki wy do końca rozkryli swoje historie, bo jest opisanie takie kropkowe, ale wszystko prochuczało, co chcielibyście, jak wy baczycie. To, że to może być wasze dziady, pradziad rozpowiadali.
10: Moja babcia nie była w bieżeństwie, więc, ale bardzo mnie rozbawiła wizyta moich teściów, których uważałam za takich miarodajną polską widownię i byłam ciekawa, czy oni zrozumieją, czy te napisy przejdą, jak to jest, nie rozumieć nasze, po swojemu nie znają w ogóle tego dialektu ani, no albo ani w ogóle kontekstu też kulturowego. No i to mnie bardzo rozbawiło, bo wyszłam ze spektaklu, no i podchodzę do mojej teściowej, mówię, mamo, czy zrozumiałaś, czy to jakoś w ogóle przejęło. Ona mówi, ja pamiętam, mi moja babcia opowiadała, że ona spod Mińska Mazowieckiego. No i opowiedziała historię swojej babki, która była w bieżeństwie.

Organizator anonsował, iż to 20. pokaz spektakla Bieżąc 2015 Zabytej uciekaczy odbudzie się 10 lipienia w wiosce Kaniuki. Honorowym gledaczom pokazu stanie Uladzimir Naumiuk, unuk jednego z herojów spektakla Lawona Naumiuka. Początek 20. Do udzielu zapraszają się usiężadający. A u nas chucińka już będzie 7 godzina i nowy wypusk nawinał, tak że poczekajcie jeszcze do słowu na pół chwilinki i będziemy spotykać się i znowu z Anżeliką Lalkowską.

0: Радио. Тут живе Беларусь. Живе Беларусь.
1: У межах фестывалу прыроды і культуры зялёнымі, аб якім мы ўжо сёння гаварылі, пісьменнік, гісторык прыроды, аўтар кнігі «Дрэва», чулы прыводнік па свеце дрэв Падлася Павел Срадзінскі. 4 ліпеня правёў экскурсію па Звярынецкім лесе. Паводле яго, гэта адна з найбольш каштоўных прыродных тэрыторый Беластока, якая нават у самыя гарачыя дні дазваляе адчуць прахалоду і захоўвае унікальную гарадскую экасістэму.
2: Ostatnio ukazała się moja książka o drzewach i do tych drzew ten spacer w drzewach. Także tutaj po okolicznym parku i lesie zwierzynieckim, który ma ciekawą historię, pełnił też rolę uzdrowiska swoistego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i zachował się do naszych czasów, chociaż różne były jego losy i uchował się przed zabudową, która no niestety wkracza na te tereny zielone w miastach. No ma niestety też negatywny wpływ na to, co dzieje się w naszej miejskiej przestrzeni, ale tutaj mamy taki właśnie fajny las z fajnymi miejscami, fajnymi opowieściami i kilka gatunków drzew, które szczególnie lubię, po drodze miniemy. Opowiem o tym, także myślę, że będzie to ciekawa wyprawa do tego, co mamy tuż pod ręką, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest już tutaj i teraz, tak? I na miejscu. Często zapominamy o tym, że takie drzewa też pełnią ważną rolę i że nie są ławkami, które ustawiamy w parku, tylko są żywymi organizmami, które żyją, które rosną najpierw w górę, głównie potem wszerz, które mają dużą siłę regeneracji i ich los w dużej mierze zależny jest od nas, bo to, czy zdecydujemy się je wyciąć, czy zniszczyć, bo różne są niestety metody walki z drzewami. Ludzie czasami tych drzew bardzo, coraz częściej nie lubią przy drogach, przy różnego rodzaju osiedlach. Także zwrócimy uwagę właśnie na te drzewa, takie jakie są właśnie, jakimi są w naprawdę i na drzewa spojrzymy również jako na organizmy żywe, ale też takich świadków historii, bo tej historii tutaj też dużo się działo w ich cieniu.
3: Конечно, Звяжанецкі лес – это не только место отпочинку, але и место, связанное с такими ценными историями. Шмат кто рассказывает про то, что были места похований репрессованных.
2: И тут, если хочешь о сам лес Звяжанецкі, то интересным местом есть, напевно, pomnik Konstytucji 3 maja. On został zaprojektowany w dwudziestoleciu międzywojennym i stworzony. Tam rosną dęby, tam była ta szaleja lipowa. On potem był w okresie komunistycznym niszczony, ale odnowiony został. Jest taka płyta, ale tak naprawdę te drzewa są pomnikami. To też właśnie pokazuje na to, jak ciekawą i ważną rolę mogą pełnić drzewa, bo te drzewa są takimi żywymi właśnie pomnikami przyrody, są takimi pomnikami historii i powinniśmy o nie dbać, szczególnie teraz, kiedy są zmiany klimatu, kiedy część gatunków się wycofuje, część wchodzi tutaj, zresztą mamy inwazyjny, widzimy i dąb czerwony jest i klon jesienolistny, także no to też są takie gatunki niepożądane, które też wprowadzaliśmy, o tym też porozmawiamy. Dzisiaj taka opowieść, dzisiaj taki spacer. A no i zachęcam do czytania książki Drzewa, ukazała się niedawno, wydawnictwie Paśny Buriat. I też zachęcam do przeczytania Wędrownika po Narwiańskim Parku Narodowym, bo to też tegoroczna nowość, która się ukazała i Park Narodowy obchodzi 30 lat swojego istnienia. 1 lipca obchodził właśnie swoje urodziny.
3: Wy jak człowiek, jaki dosleduje Podlasie i les Звяжанецкі, czy zauważyli, może być, na kolki zaraz mocno wpływa zmiany klimatu na drewostój?
2: Wydają się przede wszystkim tym gatunkom, które są najmniej dostosowane do bezśnieżnych ziem i do braku wody na wiosnę. To przede wszystkim świerk jest tym wielkim przegranym w tej sytuacji i te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół świerka, to jest pierwsza ofiara, ale też takie gatunki, które wydawały się być odporne. Sosny sobie przestają radzić, przestaje radzić sobie brzoza, której liście stają się żółte przy suchych latach i to już właściwie na początku sierpnia, w poprzednich latach było tak, że brzozy po prostu uznawane za takie twarde, trzymałe drzewa, które można posadzić wszędzie, pionierskie, one sobie nie radziły. Także tutaj niektóre drzewa radzą sobie lepiej, klony, graby, lipy, to ta ciepłolubność ich tutaj i większa plastyczność na zmiany do dotyczące wody, pozwala im przetrwać.
3: Co was samego może być niepokoić u lesie Звяжанецькім po jego stanie? Kiedy my rozważamy ogólnie les Звяжанецькі, to wszystko na dzisiaj les, czy to miejski park? і наколькі чалавек можа сапраўды ўмешвацца ў існаванне леса, ці такое ўмешальніцтва ператварае яго гарадскі парк?
2: Значит, лес Звежинецкий есть столь интересный, что он поделен на две части. Тут стоим на краю парку, такой части парковой, а далее есть резерват лес Звежинецкий. Резерват, который показывает, как выглядит лес, который есть оставлен сам собой, где не усува się мертвого древна, где то все собой функционирует. Бардзо файный такой эксперимент и такой лабораториум. Это есть на вытягивание руки. С центром, właściwie, кільканаście минут спацером. Czy 20 i już jesteśmy na miejscu i wszystko jest, tak? Więc to jest ciekawe właśnie i to dzisiaj też pokażemy te różnice w terenie, tak? Które są i rzeczywiście no dziś każda zieleń jest na wagę złota, każda wyspa, nawet ten skwer, który to rondo, które tutaj widzimy, z lipami i drzewami, to jest tak naprawdę chłodziarka w upalne dni, filtr również w mieście, w strefie miejskiej, no to te funkcje są bardzo, bardzo różne i liczne, więc polubmy drzewa i nie walczmy z nimi i sadźmy tam, gdzie można.
1: Po słowach Pawła Średzińska, Zwiernicki Les, jeden z najstarszych lasów, lasnych masiwów Białostoka. I on był cząstką byłych paleoniczych urodził branickich. Razem z tym les zachowa jej pamięć pra dramatyczne staronki historii 20. stagodzia. U jego nawakoli podczas II Suświetnej Wojny i u pierwszej paślawojennej ahady odbywali się rastrely i tajne pochowanie ochwiar nacystkiego i komunistycznego terroru.

A u firmy Radio Racja wysłuchajecie Dnia z Racją. Dwie chwiliny zostające do połowy na czwartą już pośle obiedu u Polski i połowy na piątą u Białorusi. Da hetul rozpowiadali my przy nadworii, że śpioka, że ciepła, a i horacza. A siądnia trzeba skazać, że u naszym polsko-białoruskim pomierzy dowoli pachmurna i po różnych miejscach tahoż pomierza pojawiające, u różnych miejscach pojawiające deszczy. Wieczór umierany, cisk niżej za normą, temperatura powietra od 19 do 21 gradusów. Tak samo tak noczu, tak samo trzeba spodziewać się, że mogą pojawić się deszczy, a temperatura będzie od 14 do 15 gradusów, wieczór dalej umierany, cisk dalej niżej za normą. Niczoga, a może mała, zmienić się tak samo zautra. Tak samo będzie pachmurna i deszczliwa, a temperatura dniom od 15 do 18 gradusów. Tylko pro nadworie, a ciepier już nabliżają się do połowy na 16 godzinu, ale jeszcze domo już to posłuchajem adno i pieśni, a zaraz po tym Jana Zapolska i biznes i finansy.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжі.
1: Наближаем się do czerwowego wypusku nowinów, jakie rychtuje się Niewala Lajewskaja. I na dźwię chaczu zwiarnuć waszej uwagi, że ciepier. Zluczone Sztaty Ameryki doszluciu polszczu dodatkowych wojskowców i mogą stworzyć staloju bazu. A z Grodna zapuściać pramy autobus do aeroporta Warszawy. Do nowinów zostajeca 5 chwilin. Zostawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.